zajmę za nożem. Zajmę za nożem, super, na wstawę, na lumnic. A je płosy, by trzy.